zwycięstwach. Razem tak wiele, choć obiektywnie prawie wcale. Ale piękna była każda chwila spędzona razem. Odkładam dwa huby, gaszę światło, kończę frazę i wychodzę na spacer, tym razem sam przez Warszawę. Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą, że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie. Kiedy odchodzą szybko ci, którzy żyli

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. By dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika, jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
3: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
2: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
4: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
1: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
5: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: Od 5 do 7 stopni pokazują teraz termometry w Polsce. Z każdą godziną słońca powinno przybywać. Zanim to nastąpi na wschodzie i północy, spodziewajcie się słabego deszczu. Parasole przydadzą się dziś głównie na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Z kolei wysoko w Karpatach.

polski producent, polskie słowa i wokal Natalii, suwalczanki zresztą trzeba dodać. Matt Bukowski i Natalia to grawitacja w bounce. Wśród zagranicznych tytułów to bardzo miła odmiana. No i wierzymy, że ten duet stworzy nam jeszcze więcej numerów, takich jak ten. To przypomnę, grawitacja. Drzemka w budziku, no, trwa zwykle 9 minut. Podobno to pozostałość po mechanice starych zegarów. No dzisiaj kolejnych 9 minut już nie macie, bo to 7:07 i jeżeli się słyszymy, to znaczy, że działacie już na pełnych obrotach. Mam nadzieję, że ten wtorek po poniedziałku będzie już zdecydowanie łatwiejszy, przyjemniejszy, no, że gdzieś tam te zadania w pracy nie będą tak straszyć jak wczoraj po weekendzie, kiedy jeszcze na nieco wstecznym biegu musieliśmy działać, także bierzemy się za listę zadań i działamy. Wspólnie z Disco Lines i single Got To Do, no bo coś trzeba w końcu zrobić w bouncie za chwilę w kolejce, także bardzo ciekawy singiel, który nieco sobie odkurzymy. Cóż to takiego będzie? Koniecznie zostańcie z bouncem.

To Matt Nash w Bounce. Mamy 13 minut po 7. Singiel Lose It All, który gramy w Bounce we wtorkowy poranek. Przypomnę, 13 już dzień października. No kawa już działa, albo dopiero się rozkręca, albo także dopiero wleci. Natomiast pierwsze poranne korki działają już od dawna. Za chwilę u nas Martin Zylwek, który tak na dobrą sprawę nazywa się Martin Picande, no i pochodzi z Paryża. Z kolei Ina Rolsen jest Norweszką, bo to singiel Places. Zagramy wam za chwilę. Trasa do pracy ta sama co wczoraj, więc niech chociaż muzyka przyjedzie do was z daleka. Właśnie teraz ten duet w Bounce. Tuż potem Junior Jack i Daddy's Prime Time.

0: Junior Jack i single My Feelings Bounce. Mamy 21 minut po siódmej. Pierwsza kawa, no być może już wypita, ale w korkach i w biurach wszyscy wciąż powolutku udają, że są w pełni obudzeni. No chyba, że jednak rzeczywiście jesteście, no to wtedy pardon. Jeżeli chodzi o samego Junior Jacka, no to zrobił nazwisko na numerze Stop It Disco w 2001 roku. My Feeling ukazał się 2 lata później, no i pokazał, że tamten sukces nie był jednodniowym trafem. Zresztą takich numerów Junior Jack miał zdecydowanie więcej i każdy, niemal każdy z nich w Bounce prezentujemy. Myślę, że kofeina potrzebuje około pół godziny, tak przynajmniej twierdzą badania, żeby zadziałać naprawdę, czyli dokładnie tyle, ile zostało mniej więcej, no prawie, że do 8, no bo to bez kilku minut. Do tego czasu pomoże między innymi Higo i single Energy, który zagramy w Bounce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To bardzo elektryzujące, energiczne, dające kopa o poranku. Stevie Angelo i single Fire Bounce. Mamy 29 minut po siódmej. Moment, w którym klucze, telefon, no i kawa również być może próbują znaleźć się w tym samym miejscu, no zazwyczaj bez powodzenia. Także no mam nadzieję, że jakoś o poranku dajecie sobie radę. Jeżeli chodzi o samego Stevie'ego Angelo, to chłop urodził się w Atenach, dorastał w Szwecji. W 2008 roku założył wytwórnię Size Records i tam raz po raz wydaje swoje single. Całkiem nie tak dawno wrócił również do trio Swedish House Mafia, które tworzy wspólnie z Axwellem oraz Sebastianem Ingrosso. No i panowie od dobrych już kilku lat dzielą i rządzą, jeżeli chodzi o ten fragment sceny muzycznej na całym świecie. No a single takie jak Happiness So Sad, Lioness, Ray of Solar i wiele, wiele innych naprawdę dzielą i rządzą. Także w Bounce bardzo często gramy. Tymczasem zostawiamy Sztokholm i wracamy na polskie podwórko. Tutaj czeka na was miły ATZ. W kolejce również świetna producentka Rafi i single Be Resell.

głowie. Zjedzmy parę łysiczek z szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal.

epka to bardzo duży powiew wakacji. Rafi i singiel Bibrisa of Bounce. Za 23 minuty będzie już 8. Kawa pierwsza, mam nadzieję, już wypita. Jeżeli nie, to szybki siorbek i smacznego życzę. Druga być może właśnie już się parzy. No a plan dnia nadal trzyma się ryzów. No i mam nadzieję, że tak już zostanie do końca dnia. Bibrisa i Rafi prosto z epki, z której utwory bardzo często i gęsto gramy w Bounce, bo po prostu warto. Bardzo przyjemne wakacyjne kawałki, które z przyjemnością przywołujemy w waszych głowach. Statystycznie pierwszy mail, który wywraca ten plan, o którym powiedziałem przed momentem, przychodzi około 8, także mamy jeszcze momencik, więc spędźmy ją w naprawdę doborowym gronie, bo to MPH, młodzieniec z Wysp Brytyjskich, który w ostatnich miesiącach święci naprawdę duże triumfy. No ale nic dziwnego, bo kiedy produkuje się takie single jak ten, inaczej być nie może. Unconditional właśnie teraz Bounce, singiel, który gramy właściwie od pierwszego dnia istnienia naszej stacji i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Tego po prostu słucha się dobrze.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Ten powoli mijający rok z pewnością Bledka zapisze do bardzo udanych. Zresztą w ubiegłym roku również działo się w jej karierze już całkiem sporo. No ale teraz to już zupełnie inny kaliber kariery. Bledka i singiel Stair Bounce. Mamy 7:43, czyli za 17 minut będzie 8. To pora, kiedy kawa powolutku przestaje być planem, no i staje się koniecznością. Także polecam jak najbardziej, smacznego życzę. No a sama Bledka to jedno z tych nazwisk, które coraz częściej pojawiają się wśród polskich nowości. Warto je zapamiętać już teraz, zanim zrobią to wszyscy. Chociaż tak na dobrą sprawę to się chyba już powolutku dzieje, prawda? Między 7:30 a 8:00 w dużych miastach całej Polski trwa szczyt porannego ruchu. Także jeżeli stoicie na tych samych światłach trzeci raz, no to statystyka jest po waszej stronie. No szkoda tylko, że nic z tego nie wynika. No ale mam nadzieję, że to stanie w korkach przy dźwiękach Bounce jest zdecydowanie przyjemniejsze, a już na pewno tam, gdzie jako Bounce docieramy w DAB+, czyli Kraków, Katowice, Poznań, Warszawa, no i oczywiście Andrychów. Do wszystkich kierowców gorąco machamy. Co prawda trasy wam nie skrócimy, ale możemy ją zdecydowanie wam umilać i tak też czynimy. To Lopez, Mike oraz McQueen, single All The Time, właśnie teraz Bounce, za kwadrans będzie 8:00.

What I feel. What I feel. What I feel.

To Junior Sanchez i Zoot Woman, singiel Can't Stop Dancing w Bounce. Za 8 minut będzie już 8, punktualnie o 7.55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć jeszcze przed 8. Tak na dobrą sprawę dla wielu z Was na moment przed rozpoczęciem pracy. Niech to będzie dla Was w pracy bardzo udany wtorek. Żeby tak się stało, no to potrzebna jest dobra rozgrzewka. No i myślę, że tutaj dobrze sprawdzi się polski duet Marika i Grubson, To niebieski ptak, właśnie teraz Bounce. Pozostańcie blisko radia.

0: reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy.
3: Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
4: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
3: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Januszka trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
5: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
6: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
5: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
7: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
5: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Coś o pogodzie.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale z biegiem dnia chmur będzie ubywać, a słońca przybywać. Głównie na północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu. Z kolei w szczytowych partiach Karpat popruszy śnieg. Na termometrach bez większych zmian, z maksymalną temperaturą od 10 do 14 stopni.
1: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.

To już 8 w kalendarzu wtorek, 13 października. Daniel, zapraszam, bądźcie z nami. Tymczasem na starcie tej godziny Amerykanin, który do elektroniki dosypuje funk, żywą gitarę, no i ten bardzo głęboki syntowy basior. To Kill Paris i single Baby Come Back. Muzycznie, jak to często lubimy, cofamy się w czasie, no ale z tym prawdziwym muzycznym pazurem pomagamy wam przetrwać w porannych korkach, bowiem na drogach zaczyna się robić bardzo, ale to bardzo gęsto.

To Roy J i DJ Ray, Free My Soul w Bounce. Dwa nazwiska i jeden kapitalny numer. To już 7,5 minuty po 8. Dla niektórych z was być może pierwsza kawa, dla niektórych druga, no ale z pewnością dla większości początek wtorku w pracy. Także dzień dobry mówimy wszystkim tym, którzy swoją poranną zmianę rozpoczęli po godzinie 8. A jeżeli chodzi o Roy J i DJ Ray, to współpraca, w której producent i wokal pracują na wspólny efekt. No a tutaj nie konkurują o uwagę. No w muzyce zdarza się to rzadziej niż się wydaje. No i mniej więcej teraz w większości miast w Polsce trwa szczyt porannych dojazdów. To godzina, w której kierowcy no najczęściej sprawdzają aplikacje z korkami. No jakby od patrzenia coś się miało zmienić. Na pewno pomoże podkręcenie głośności jeszcze bardziej. Mocno momencik Liwka zaśpiewa o tym, że poza jedną osobą nic się nie liczy. No i to z pewnością zdrowsza obsesja niż ta z czerwonymi liniami na ekranie. Poza tobą nic. Właśnie teraz Bounce, Liwka w bardzo dobrej formie. W kolejce w Bounce Sam Divine.

Soul Reply, czyli Salute i Riva Star, młodsze pokolenie house'u i weteran tej sceny w jednym nagraniu. Riva Star to Stefano Miles na Apollo, od lat prowadzi własną wytwórnię Snatch Records, no i wydaje tam muzykę, którą sam chciałby grać. To już 17 minut po 8, kawa, mam nadzieję, już działa, skrzynka mailowa, no jeszcze z pewnością niekoniecznie, no ale tutaj do kawy kolejne dobre rytmy z pewnością się przydadzą i już za chwilę Bradagio i What Did I Miss prosto z Lipska nad Wiebrzą, czyli całkiem lokalnie bounce już za chwilę. Wcześniej jeszcze o dniu noszenia garnituru, no bo to dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych między innymi. No i za ojca nowoczesnego garnituru uchodzi George Brummel, londyński dandys sprzed 200 lat. Zasłynął z tego, że uprościł męską modę jak tylko się dało. Jeżeli siedzicie w bluzie, no to posunęliście jego myśli o krok dalej tak naprawdę.

elegancko, ale bez kwadrata. Krawata. Bradagio, What a Day Miss. Właśnie teraz bounce, 17 minut po 8.

polska diva mainstreamowego elektro, drum and bassu oraz house'u to Becky Hill, Changes of Bounce. Mamy 23 minuty po 8. Becky Hill zaczynała w cudzych utworach, no bo pierwszy numer jeden w Wielkiej Brytanii zdobyła w 2014 roku w Gecko Olivera Heldensa. No i 8 lat później odebrała już pierwszą w historii nagrodę Brit dla wykonawcy muzyki tanecznej. No, także mam nadzieję, że część was jest już przy biurku, część stoi w korku, no i jeszcze wierzy, że zdąży na 9, tak jak zdążyła Becky Hill ze swoim singlem jeszcze w tej godzinie się u nas pojawić. Trzymamy kciuki za Becky Hill, za was zresztą także, no bo o tej porze plan dnia, no jeszcze idealny nie jest. Żeby tak się wydarzyło, no to muszą zadziać się pewne rzeczy, chociażby musi zagrać wam w głośnikach Rudimental i singiel Break My Heart. To ekipa z Hackney we wschodnim Londynie, którzy raz po raz serwują nam bardzo instrumentalne, a jednocześnie żywiołowe, dramowe nierzadko dźwięki i tak będzie również i tym razem. Break My Heart to w kolejce w Bounce właśnie teraz, no i raz jeszcze Rudimental.

To dźwięki, po które sięgamy w Bounce bardzo często, podobnie jak za kawałki inne z promo Pula. Dzisiaj przesłuchujemy, zerkamy na kolejne nadesłane przez Was propozycje. Nie jest jeszcze za późno. Przypomnę, bounce.radio, sekcja promopul lub też promo@bounce.radio. Tutaj trafiają Wasze propozycje z głębokiego folderu, z głębokiej szuflady, gdziekolwiek jesteście. Dołączajcie do nas.

To Kuba Karasz i Ania Leon, singiel Duch w Bounce. No, nowość jeszcze tak świeża, że nawet nie zdążyła się znudzić i prawdopodobnie szybko się nie znudzi. Za 28 minut będzie już 9. Kuba Karasz to połowa duetu The Dumplings, no i coraz śmielej robi także swoje rzeczy, tym razem właśnie z Anią Leon. Oby tak dalej. Według amerykańskiej agencji zdrowia CDC, co trzeci dorosły regularnie śpi za krótko, także rozejrzyjcie się dzisiaj po biurze albo w korku, no bo statystyka raczej się zgadza. No a dla wszystkich tych, którym ta noc wyszła za krótka, po raz kolejny przedpremierowo Kaylee i single Sleepless Tour, Kasia Olasz wraca z kolejnym, tym razem anglojęzycznym singlem, który wczoraj zagraliśmy dla was po raz pierwszy przedpremierowo w Bounce, no i to nadal przedpremiera. Przynajmniej wiecie, że nie jesteście w tym wszystkim sami.

To Mike Mago i Charlotte Henning. My Mind w Bounce. Za 21 minut będzie już 9. Jeżeli ten kawałek wpadł wam w ucho, no to koniecznie zerknijcie do naszej bounce'owej aplikacji dostępnej na Androida oraz iOS. Kolejna bardzo duża aktualizacja już w drodze, tak tylko przypomnę. No i właśnie tam klikacie na główny ekran tej aplikacji. Wyskakuje wam okładka, tytuł danego utworu, no i jak to wszystko brzmi. I jeżeli wam się ten singiel podobał, koniecznie przy następnej okazji dajcie łapkę w górę i tym samym dajcie szansę temu singlowi, aby być wyżej w sekcji To co lubisz na bounce.radio, bo to właśnie tutaj interaktywnie trafiają wasze głosy, to wy budujecie tę listę na żywo.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

To Animate i single Slick. Single tak świeży, że dla wielu z was podejrzewam było to pierwsze spotkanie. Slick wyszło nakładem wytwórni Friends and Family. Nazwa brzmi jak promocja u operatora, tylko robotów brak. Jest selekcja. To wytwórnia braci Disclosure, a dokładniej to Gaia Lawrence'a, który daje szansę młodym artystom, którzy podobnie jak oni już ładnych kilkanaście lat temu zaczynali. Podobnie jest właśnie z Animate. Brzmi jak Disclosure, troszeczkę, no i właśnie u Disclosure wydane. Koło pięknie się tutaj muzycznie zatoczyło. To już 8:47, za 13 minut będzie 9:00. Tak na dobrą sprawę, to już właśnie tyle minut pozostało, aby no, wyglądać tak, jakby pracowało się od wczesnych godzin porannych, a przynajmniej za to bardzo mocno trzymamy kciuki. Przypomnę już o 8:55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć z kraju i ze świata. Wcześniej u nas Beth i single Vein, In My Veins, czyli nasza nówka sztuka. Tak na dobrą sprawę wpisujemy powoli do bounce'owej rodziny brzmienia takie jak te. Więcej takich kawałków na stronie bounce.radio. Zerknijcie do sekcji nówki sztuki. To singiel, z którego lato i plaża wprost się wylewają, także bierzcie, korzystajcie i zróbcie głośniej.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Ewelina Walczak. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
2: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
1: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Od 5 do 7 stopni pokazują teraz termometry w Polsce. Z każdą godziną słońca powinno przybywać. Zanim to nastąpi na wschodzie i północy, spodziewajcie się słabego deszczu. Parasole przydadzą się dziś głównie na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Z kolei wysoko w Karpatach sypnie śniegiem.
0: Reklama. Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: To H w single Ring My Bell. Minęła dziewiąta, z tej strony Daniel. Dzięki wyjątkowo wcześniej za dzisiaj. I co prawda dzisiaj żegnamy się odrobinkę wcześniej, tak, tym razem przekornie za późno. Smyko, Rina w Bounce, właśnie dziewiąta.
1: Nigdy nie jest za późno, by spróbować od nowa. Życie to podróż, każdy początek to nowa przygoda.

Plan B i wyrwać się, numer z debiutanckiego albumu Insomnia sprzed niemal dekady, kiedy to chłopak z Tomaszowa Lubelskiego no dopiero rozkręcał swoją karierę w QE Quality. To jest 13 minut po 9, a z tej strony Jędras, siema, niespodzianka, wiecie, czasami tak bywa, że bans się rozwija i niestety Daniel musi wyjść wcześniej, ale dzięki temu ja będę z wami dzisiaj dłużej o godzinkę. Także witam jeszcze raz, siema, z tej strony Jędras, a już teraz kolejny kawałek. Jack Wins ma coś dla nas, co brzmi jak oficjalny manifest na resztę tego przedpołudnia. Już teraz Set Me Free!

Modea i Part of Me, transowy powiew świeżości prosto z wytwórni Musical Freedom należącej do samego Tiesto. Mamy wtorek, 13 października, a to jest Bans Kickstart, no i trochę nietypowo z tej strony Jendras, siema. Irlandzki producent Modea no doskonale wie, jak budować napięcie, a ten track sprzed chwili rósł w setach na letnich festiwalach przez dobre kilka miesięcy, zanim oficjalnie trafił w nasze ręce. No, powiem wam, że szkoda, że tak samo sprawnie nie rosną nasze oszczędności, no zwłaszcza po przejrzeniu paragonu za zakupy z ostatniego weekendu. Skoro jednak mowa o szukaniu zagubionych zasobów, to już teraz nadchodzi Kayomi, jej najnowszy singiel Odzyskać Mnie. Miłego poranka!

Hades i Zmiany, numer z płyty Nowe Dobro to Zło, wyprodukowany przez Galusa, no który przypomina, że w polskim rapie szczerość wciąż broni się najlepiej. A jeśli o szczerości mowa, to zapraszam Was na nasz kanał na Discordzie, gdzie możecie nam szczerze powiedzieć, co Wam na sercu leży, a może jakieś propozycje muzyczne? No bardzo chętnie podsyłajcie, a my sprawdzimy, co też tam ciekawego macie. To już za 22 minuty 10. Mam nadzieję, że poranek Wam miło upływa, a już teraz mam dla Was kolejny idealny podkład muzyczny. W tym singlu z 2012 roku usłyszycie zresztą genialnie pocięty sample z nieśmiertelnego klasyka Children Roberta Milesa. No, przed Wami Dot Rotten, producenckie trio TMS i numer Overload. Miłego słuchania!

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Disclosure i When a Fire Starts to Burn. Absolutny klasyk brytyjskiego house'u z ich debiutanckiego albumu Subtle, gdzie bracia Lawrence wykorzystali porywające przemówienie motywacyjne słynnego amerykańskiego kaznodziei Erika Thomasa. Guy i Howard Lawrence stworzyli ten potężny basowy fundament za pomocą klasycznej maszyny perkusyjnej 909. Myślę, że dobrze wam znana. Ten surowy chicagowski rytm od ponad dekady niezmiennie wyciąga ludzi z porannego letargu, no i mam nadzieję, że i was udało się trochę obudzić, bo to jest Bans Kickstart w końcu. Za 11 minut 10, a już za chwilę 9:55. Bans Newsy i najważniejsze informacje o tej porze. A skoro mowa tutaj była o energii płynącej z głośników, no to ten wokal Thomasa miał nas motywować do działania i wprowadzania wielkich życiowych zmian. Natomiast my jednak w tym momencie zostaniemy troszeczkę w takiej ucieczce od rzeczywistości, bo przed nami polski skład DJ Niewald, Sebastian Wejkum, no i ich niesiony fortepianowym brzmieniem wyspiarski klasyk Island. Także wyruszamy na wycieczkę.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji sterlingów koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
5: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
7: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
5: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
8: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
5: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Coś o pogodzie.
5: Z każdą godziną chmur na niebie będzie ubywać, ustępując miejsca słońcu. Przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się dziś przede wszystkim na Pomorzu, Warmii, Podlasiu, wschodzie Mazowsza oraz na Podkarpaciu. Z kolei w wysokich górach przypomni o sobie śnieg. Na termometrach utrzyma się jesienny chłód od 10 do maksymalnie 14 stopni.
0: Reklama.
10: Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

Minęła godzina 10, a my przechodzimy płynnie z Bans Kickstart do Bans Office. Z tej strony Jędras, siemanko, a już teraz Dave McCallen. Miłego słuchania.

0: We właściwym czasie S&H Project i ich klasyczne Right on Time. Niemiecki duet z końcówki lat 2000 przypomniał nam właśnie ten charakterystyczny klubowy beat, który kiedyś rządził zarówno na parkietach, jak i w odtwarzaczach MP3. Siema, z tej strony Jędras, słuchacie Bounce Office 10.10. Pierwsze biurowe kryzysy za nami, a wskazówki zegara, no nareszcie zaczynają przesuwać się z nieco większą pewnością siebie. Mamy poniedziałek, 13 października i między innymi jest to dzień bez Stanika. I nie są to żadne śmieszki, słuchajcie, a poważna sprawa, bo jest to nieoficjalne święto przypominające o profilaktyce raka piersi w ramach różowego października. Także pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Dziewczyny, badajcie się.
1: Bo dziewczyny to są ważne w życiu. Bardzo ważne.
2: Ej, Pablo. Dígame.

0: autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Top Toki Running On. Szwedzki producent Tobias zaserwował nam dawkę takiego melodyjnego house'u, w którym idealnie połączył nowoczesny, głęboki bas z klimatem rodem z lat 80. Tobias nagrywał od lat i mimo, że jako nastolatek walczył z poważną chorobą nowotworową, a utrata słuchu w jednym uchu no niemal przekreśliła jego plany, determinacja dała nam jednak jednego z najzdolniejszych rzemieślników współczesnej elektroniki. Także pamiętajcie, nigdy nie wolno się poddawać, choć życie czasem kładzie nam przeszkody, kłody pod nogi, no to trzeba nauczyć się je przeskakiwać. Słuchacie Bans Office, 23 minuty po 10, poniedziałek, 13 października i pozostając w sferze medycznej, warto podkreślić, że jest to również Dzień Ratownictwa Medycznego. Jeśli nas słuchacie, to dziękujemy Wam za Waszą służbę. Gdyby nie Wy, to nie mogłyby się odbyć m.in. wydarzenia muzyczne, których zawsze pilnujecie. Także jeszcze raz dzięki za Waszą służbę. Myślę, że należy Wam się mural.

Mogę wszystko, WWO Soku i singiel z 2013 roku wyprodukowany przez DJ-a Premiera, absolutnej legendy z Nowego Jorku, który stworzył ten surowy nowojorski podkład specjalnie dla warszawskich raperów. Wy też możecie wszystko, słuchajcie, na przykład możecie wejść sobie na nasze sociale Instagram, Facebook, TikTok, no i obczaić świeżą rolkę, która wleciała dosłownie wczoraj. Możecie też pozostawić po sobie jakiś komentarz, no zachęcam serdecznie. A jeśli natłok obowiązków sprawia, że wasze myśli powoli zmieniają się w trudny do opanowania chaos, a głosy w głowie mówią, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, no to amerykański król IDM ma dla was idealną ścieżkę dźwiękową. Steve Aoki połączył siły z duetem Bass Jakers, żeby dać upust temu przedpopołudniowemu szaleństwu. Przed wami numer Voices in My Head.

Mania i bez słów. Klimatyczny, głęboki numer od polskiego producenta, który potrafi zamknąć całe spektrum klubowych emocji, no w surowych, syntetycznych akordach. To już za 13 minut 11, no i to oznacza, że już za chwilę Bans Newsy. To o 10.55 najważniejsze informacje o tej porze, a także pogoda. No a po tym chwilowym wyciszeniu i łapaniu balansu przyda nam się konkretny zastrzyk energii, tak żeby przetrwać resztę tego biurowego przedpołudnia. Brytyjski hitmaker Jax Jones wie o tym najlepiej, dlatego podkręca tempo za pomocą soczystego yeah, yeah, yeah.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Ewelina Walczak, peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
2: Dziś zachmurzenie umiarkowane, ale z biegiem dnia chmur będzie ubywać, a słońca przybywać. Głównie na północy i wschodzie kraju prognozowane są słabe opady deszczu. Z kolei w szczytowych partiach Karpat popruszy śnieg. Na termometrach bez większych zmian, z maksymalną temperaturą od 10 do 14 stopni.
1: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu się zawiesił.
6: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
7: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
1: Reklama.

Minęła godzina 11, wtorek 13 października i kolejna godzinka z Bounce Office. Jedziemy! A już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę Bounce Office gigantycznym letnim hymnem festiwalowym z 2014 roku. Watermat i Bullet. Every day

Red Light i Lost in Your Love, kultowy brytyjski klasyk sprzed 14 lat, w którym producent z Bristolu genialnie samplował zapomniany wokal R&B z lat 90., zamieniając go w basowy hymn. Siema, słuchacie Bass Office, z tej strony Jędras, to już 10 po 11. No, idealny moment na krótką przerwę od rzeczywistości, zanim szef zorientuje się, że od dobrych 20 minut patrzycie w ten sam otwarty arkusz kalkulacyjny. No i zamiast gonić za prestiżem i dorosłymi obowiązkami, człowiek ma ochotę po prostu spakować wszystko i uciec do mitycznej Nibylandii. Nasza rodzima scena alternatywna ma dla was idealną muzyczną kryjówkę przed dorosłością. Przed wami raper Promet, producent Kiwi i ich wspólny numer Peter Pan.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
1: Autopromocja.

Frankie Rizzardo i Phil, holenderski producent, zaserwował nam dawkę solidnego, głębokiego house'u, no w którym lub wokalny tnie powietrze z chirurgiczną wręcz precyzją. Słuchacie Bounce Office, to już 25 minut po 11 i kiedy rzeczywistość za biurkiem zaczyna uciekać, zamiast przyspieszać czasem lepiej po prostu kontrolować sytuację na własnych warunkach. Przekonują nas o tym Natalia Nykiel i Michał Lange w swoim elektronicznym, pulsującym duecie z ubiegłego roku. Przed wami gramy na czas.

pędzi do przodu tak szybko, że czasem naprawdę trudno nadążyć za tym całym chaosem, no, który sami sobie fundujemy każdego dnia. Skoro rzeczywistość potrafi być odrobinę szalona, to australijski i włoski producent spakowali ten stan rzeczy w potężny EDM-owy cover legendarnego klasyka grupy Tears for Fears. Przed wami Timmy Trumpet, Gabry Pond i Mad World.

0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

Arrow i Freak, surowy tech house'owy strzał od polskiego producenta, który zaledwie 2 lata temu tym mocnym basem i ciętym wokalem idealnie zdefiniował brzmienie współczesnego klubowego podziemia. Za 12 minut południe, a już za chwilę 11.55 i Bounce Newsy, najważniejsze informacje o tej porze, a wcześniej czas zmienić klimat na coś zdecydowanie bardziej organicznego. Szkocki producent Barry Can Swim ma dla nas idealne, ciepłe brzmienie inspirowane afrykańskim jazzem, który natychmiast przenosi myśli daleko poza biurowe mury. Przed wami Return to Biwo, zostańcie z nami koniecznie.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci, zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach, czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
2: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
1: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotny deszcz miejscami na północy i wschodzie kraju. Na termometrach od 11 stopni na Lubelszczyźnie, poprzez 12 na Śląsku, 13 na Mazowszu i Wielkopolsce, do 14 na Pomorzu.
0: Reklama.
4: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach.

słuchacie Bounce Office. To jest wtorek, 13 października i minęło południe. Lecimy z kolejną godzinką. A tę godzinkę zaczniemy od Crystal i The One. Smacznego!

Yomanda i Synth and Strings, absolutny klasyk z końcówki lat 90., w którym brytyjski producent Paul Masterson genialnie samplował kultowy motyw z utworu Plastic Dreams J.A. Diema, tworzący jeden z najbardziej rozpoznawalnych tanecznych hymnów tamtej ery. Z tej strony Jendras, siema, słuchacie Bans Office, to już 10 minut po południu, wtorek 13 października i jest to również Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, także jeśli macie akurat go na sobie, to można świętować. No, my w Bans raczej ubieramy się na luzie, aczkolwiek możemy się umówić, że bluza z logo Bans też jest swojego rodzaju garniturem.

choć do piątku jeszcze trochę nam zostało, to był A Trip i Friday. Niemiecki producent słynie z łamania bitów, a ten konkretny singiel z 2024 roku idealnie podsumowuje stan umysłu każdego, kto odlicza dni do wolnego. Korzystając z okazji, przypominam wam o naszej Bounce apce. Po zalogowaniu ona sama będzie wam odliczać, ile minut przesłuchaliście, a im więcej, tym wyższy poziom Bounce'owicza będziecie mogli wbić. 24 minuty po 12 to jest Bounce Office i skoro jednak do weekendu jeszcze chwila, no zamiast uciekać myślami z biura, warto po prostu przestawić się na tryb 100% głębokiego groove'u. Szef wytwórni Hot Creations połączył siły z genialną wokalistką Camden Cox, żeby dać nam ten tech house'owy hipnotyzer. Przed wami Jamie Jones i ich wspólny numer State of Mind.

O co chodzi? Nie, nie, absolutny klasyk z albumu Nowy Kolor sprzed niemal dekady, no, który młody Janek zdefiniował nowoczesne, lekko rozleniwione brzmienie warszawskiej sceny. Słuchacie Bans of East, to już za 21. Czas, kiedy obiad zaczyna się powoli układać w żołądku, a my staramy się wytrwać do fajrantu przy pomocy kolejnej dawki kawy, no i muzyki oczywiście. Bracia z holenderskiego duetu Dub Vision połączyli siły z brazylijskim producentem Pontifexem, żeby dostarczyć nam potężny, melodyjny house. Przed wami singiel Stand By You.

0: Promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

New Religion, Bibi, znana z pisania hitów dla największych gwiazd globalnej sceny, tym razem zostawiła ten kawałek wyłącznie dla siebie, tworząc idealny pomost między radiową melodyjnością a klubowym klimatem. Za 14 minut pierwsza, już za chwilę Bans Newsy i najważniejsze info o tej porze, a także pogoda, także zostańcie z nami koniecznie, a ja przypominam wam o naszej stronie bans.radio i zakładce Bans Newsy, gdzie możecie poczytać o aktualnościach, ale ze świata muzyki bardziej. A już teraz irlandzki król surowego grania Ketama i sztos Comes and Goes.

0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
2: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Na termometrach od 11 do 14 stopni. Wyż nad Polską gwarantuje nam dziś sporo przejaśnień, choć miejscami na północy i wschodzie wystąpi przelotny deszcz. Z kolei w Wysokich Karpatach popruszy śnieg. W nocy wschód zrobi się pogodny, a na zachodnie regiony wkroczą chmury i deszcz.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.

Minęła godzina 13, wtorek 13 października. A z tej strony Jendras i Bounce Office. A tą godzinę zaczniemy od Delis Groove i Mambara. Miłego słuchania!

Chermé i Albert RCB w utworze Situationship. Ten kawałek z ubiegłego roku pokazał, że rodzimy Deep House potrafi brzmieć światowo, lekko i z ogromnym wyczuciem przestrzeni, która świetnie izoluje od biurowego hałasu. Z tej strony Jędras, słuchacie Bounce Office, to już prawie 13 minut po 13. No taka szczęśliwa liczba, niektórzy mówią szczęśliwa godzina, także wszystkiego najlepszego. Zamiast jednak tkwić w miłosnych i towarzyskich niedomówieniach, no to czas na coś rzucającego wyzwanie dotychczasowym schematom. Przenosimy się w rejony alternatywnego elektronicznego brzmienia, podanego z unikalnym producenckim sznytem. Przed wami projekt Woodcamp i ich intrygujący numer Eating Good. Smacznego!

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek, bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
0: lub w radiowych social media. Autopromocja.

Franklin i Blinders w utworze Przy Tobie To. Genialne zderzenie producenckich światów. Z jednej strony wokal poznańskiego artysty, a z drugiej bezbłędny tech house'owy beat. Od jednego z najbardziej docenianych polskich producentów na świecie w sumie. Słuchacie Bounce Office, 27 minut po 13, 13 października i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Także słuchajcie, jeśli coś wam dziś nie wyszło, no to postaramy się to ograniczyć. Poprzez muzykę oczywiście. A skoro mowa o szukaniu idealnego balansu między surowością a melodią, to nowozelandzki producent 33 Below ma dla was coś wyjątkowego. Wspólnie z Pocketem i Crybaby stworzył garażowy beat, który genialnie odświeża głowę po ciężkim przedpołudniu. Przed wami Close to Me.

No ładnie nam tutaj się pan przedstawił, jak to mówi klasyk. Paktofonika i Jestem Bogiem. Ponadczasowy, monumentalny klasyk z polskiego hip-hopu z albumu Kinematografia. No beat, który do dziś potrafi wywołać gęsią skórkę, no całkowicie odcinając od rzeczywistości za oknem. Słuchacie Bans Office, już tylko 23 minuty do 14, a już teraz coś bardziej o miłości. Niemiecki producent Tujamo spakował potężny house'owy groove i podkręcił go swoim charakterystycznym tłustym basem. Przed wami singiel Make You Love Me.

Kuban i Faust w utworze Na Okrągło. No a my na okrągło będziemy przypominać o naszym promo poolu. Jeśli produkujecie własne bity, a może nagrywacie sety, to wejdźcie koniecznie na naszą stronkę bans.radio, zakładka promo pool i podzielcie się z nami waszym dziełem. No a jeśli będzie zacne, no to my bez wątpienia podzielimy się nim z resztą słuchaczy. Za 13 minut druga, już za chwilę Bans Newsy, a w nich najważniejsze informacje o tej porze. No a jeśli była tutaj mowa o takim ucinaniu toksycznych pętli i mówieniu stop rzeczom, które tylko niepotrzebnie zabierają nam cenną energię, to czas na brytyjskie uderzenie. Arlo oraz Leave Grace Blue i No More.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
5: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
4: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech 2 obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
6: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
7: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
6: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
8: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
6: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
4: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
9: Bounce! O pogodzie.
4: Dziś najwięcej słońca na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże na wschodzie, słabe opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1400 metrów możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich od 7 do 9.

Godzina 14, wtorek 13 października, no i kończy się Bounce Office. Bounce! Ale zaczyna się Bounce After Hours, a już teraz Flowers, Born on Road. Słuchajcie, tak do 18 ten program, a już od 18 Bounce Department i m.in. Max Fahrenheit, Fede Legrand, Olivier Heldens, także zostańcie z nami koniecznie. Ja uciekam, zostaje mi wam życzyć miłego popołudnia i słyszymy się jutro. Na razie, cześć!

0: autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Marvelous.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Agnieszka Trajanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł. Oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
2: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Bounce! Coś o pogodzie.
2: Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu, te na wschodzie głównie, a wysoko w górach możliwe już dziś opady śniegu. Na termometrach do 10 stopni na wschodzie, do 14 na zachodzie. Najchłodniej w dolinach górskich od 7 do 9.
1: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największym

Riverside, motherfucker.

0: To promocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

ogarnął mi chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik w razie W. Czuję coś jak déjà vu. Wnętrze połamany w pół. Odkąd otworzyłaś drzwi, chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
5: Twoje newsy.
6: Agnieszka Trajnowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
7: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci, bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
6: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
8: Bounce! Coś o pogodzie.
6: Wtorek raczej chłodny, od 10 do 14 stopni dziś na termometrach. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie kraju i tam też najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze kraju większe zachmurzenia, na wschodzie słabe przelotne opady deszczu.
0: Reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
0: lub w radiowych social media. Autopromocja.

Młodych ludzi jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Bas! Twoje hity.
1: Twoje newsy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
2: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
1: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Załański. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
3: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
1: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Bounce! Coś o pogodzie.
1: Najchłodniej dziś na wschodzie kraju do 10 stopni i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie do 14 stopni i na zachodzie dziś najwięcej słońca, bo poza tym spore zachmurzenie. Wiatr dziś słaby tylko nad morzem. Miejscami umiarkowane.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: To promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak w Olsztynie. Była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
5: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
4: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Do końca dnia pogodnie i słonecznie na zachodzie kraju. Na wschodzie z kolei opady deszczu i większe zachmurzenie, podobnie w centrum. Dziś od 10 do 14 stopni, więc temperatury niewysokie. Pod koniec tygodnia ma się nieco ocieplić.
0: Reklama.
7: Znowu się zawiesił.
8: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Welcome to Dark Light Sessions.

none of my ops. Bully the scene.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl /bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Olivera Heldensa.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.
3: This is Ignite Radio.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Ta...
1: Ediego Holiwella.
0: Sprawdź kolejne show
1: na bounce.radio.
2: Are you free tonight?

0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.
3: Transportation portal initiated. Transfer to planet Perfecto begins in 15 seconds.

0: Ons nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
3: Autopromocja.
4: Yo, what's up? My name is Wouter. I'm Sjoerd. Together we're Showtech from the Netherlands. And yeah, we have this style. We don't know how to call it. We call it Showtech style.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
2: Hi there from Dean Lenny. Welcome to Core Radio. This week we have the pleasure to broadcast another great DJ set. From the Core stage, we welcome Bullet Tooth.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio. It's gonna be.